0: drugim brzegu. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, gdy przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już tę nogę, bo nad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy kończę.

0: Radio Gra FM.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się we wtorek.
0: Magazyn reporterów Radia Gra.
1: Dolny Śląsk bije rekordy popularności wśród turystów. W miniony weekend w naszym regionie oficjalnie zainaugurowano tegoroczny sezon turystyczny. Jak wynika z najnowszych danych, w 2025 roku region odwiedziło 20 milionów osób. 5 milionów skorzystało z noclegów, generując ich 12 milionów. Największym zainteresowaniem cieszą się powiat karkonoski, Wrocław oraz powiat kłodzki.
2: Ponad 10% wzrostu liczby turystów nocujących w obiektach według GUS-u w skali kraju, ale co nas bardzo cieszy, Dolny Śląsk ma 12,5% wzrostu. Liczymy na to, że w tym sezonie, w roku 2026, pobijemy kolejny rekord, zwłaszcza rozbudowuje się w naszym regionie taka oferta familijna. Jest coraz więcej resortów, które pozwalają spędzić czas niezależnie od pogody. To trzy obszary w naszym regionie odpowiadają za ponad 2/3 ruchu turystycznego. Najwięcej mamy turystów w powiecie karkonoskim, na drugim miejscu miasto Wrocław, powiat Wrocław i na trzecim miejscu powiat kłodzki. To, że znamy Zamek Książ, czy znamy Twierdzę Srebrna Góra, takie ikoniczne atrakcje turystyczne naszego regionu, wcale nie znaczy, że nie warto przyjechać tam jeszcze raz, bo na przykład na twierdzy poczyniono ogromne inwestycje, podobnie na Zamku Książ, ale takich przykładów w regionie mamy znacznie więcej, bo mniej znany pałac Marianny Orańskiej jest wart odwiedzenia, ale mamy też mnóstwo pałaców, które zapraszają, które mają trasy zwiedzania. Pod Wałbrzychem Pałac Struga, mniejsze zamki jak Zamek Grodno, Zamek Grodziec. One wszystkie są gotowe na przyjęcie turystów. W 2025 roku, tak podsumowując cały miniony rok, Dolny Śląsk odwiedziło 20 milionów osób, licząc zarówno turystów nocujących, jak i tych jednodniowych. Te dane to są ze śledzenia urządzeń mobilnych. Także to jest taka skala, można powiedzieć, jeżeli sobie pomyślimy, że czyli jeżeli weźmiemy na to informację, że średnio jeden turysta zostawia u nas 180 zł, no to mamy skalę, jak duża jest to branża dla Dolnego Śląska. Najwięcej gości, oczywiście tradycyjnie mamy z Niemiec, to jest największy rynek turystyczny, wysyłający najwięcej turystów w Europie, no i ze względu też na sąsiedztwo, oczywiście jest ich u nas najwięcej. Około 1/3 turystów zagranicznych pochodzi z Niemiec, ale bardzo nas cieszą wzrosty od naszego południowego sąsiada. Czechów mamy około 12% na Dolnym Śląsku i wyraźne wzrosty z kierunków, które dotychczas nie były naszymi takimi rynkami wysyłającymi turystów, czyli Włochy i Francja.
1: Mówił Radiu Gra Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Magazyn reporterów Radia Gra.
1: To koniec kompleksowego remontu sanitariatów w Wyspę nr 2 przy ulicy Komuny Paryskiej we Wrocławiu. Prace objęły gruntowną modernizację. Wymieniono instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne. Zamontowano nowe wyposażenie oraz armaturę. Położono nowe okładziny. Sanitariaty zostały dostosowane do aktualnych standardów. To ma zapewnić uczniom bezpieczne i komfortowe warunki. Inwestycja wpisuje się w szerszy program poprawy infrastruktury wrocławskich szkół, obejmując zarówno duże, jak i mniejsze projekty mające na celu podniesienie jakości codziennego funkcjonowania placówek oświatowych.
0: Magazyn reporterów Radia Gra.
1: Łatwo Gang zjednoczył całą Polskę dla wspólnego celu – pomoc dzieciom, które walczą z nowotworami. Na koncie Fundacji Cancer Fighters jest co najmniej 250 milionów złotych. Inspiracją akcji była wiralowa piosenka Mai z Oławy, która walczy z białaczką. Dziewczynka jest pacjentką przylądka nadziei we Wrocławiu, do którego ma trafić część uzbieranych pieniędzy. Z szefem kliniki, profesorem Krzysztofem Kałwakiem, rozmawiała Martyna Czerwińska.
3: Takich dzieci, które czekają na pomoc jak Maja, jest bardzo wiele. Czy wiadomo już, na co trafią te pieniądze? Ma pan zasiąść w Radzie Fundacji Cancer Fighters i mieć wpływ na to, na co zostaną wydane te pieniądze, bo to kolejny krok, nad tym wszyscy się zastanawiamy.
4: Ta rada na pewno powstanie i będzie to zespół ekspertów, wielu ekspertów z całej Polski. Na pewno życzeniem pana prezesa jest to, żeby podział tych środków był jak najbardziej transparentny, jak najbardziej sprawiedliwy. Potrzeb jest sporo, od zamknięcia zbiórek celowych na leki, na terapię, na czasami terapię za granicą, bo tak czasami bywa. Poprzez, myślę, że również będą inwestycje w sprzęt, doposażenie oddziałów, może jakaś modernizacja oddziałów dziecięcych, poprawa warunków bytowych rodzin w klinikach, bo przecież te kliniki stają się ich drugim domem. Może coś większego, infrastrukturalnego dla dobra wszystkich dzieci, zobaczymy. Na pewno to znam pana Marka od wielu lat, to jest człowiek niezwykle uczciwy, niezwykle szlachetny, niezwykle skromny. Jego celem jest to, żeby te środki, za które serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przelali 5 zł i tym, co przelali 5 milionów, wszyscy są dla nas ważni, bo dzięki temu mamy środki na to, żeby zrobić coś naprawdę dobrego, żeby onkologia dziecięca w Polsce, która i tak jest na dobrym poziomie, może nawet na bardzo dobrym poziomie, jechała nie w pierwszym wagonie za lokomotywą, tylko była w tej lokomotywie.
1: Mówił profesor Krzysztof Kałwak.
0: Magazyn reporterów Radia Gra.
1: Zbliża się finał pierwszego etapu zagospodarowania terenów pofabrycznych przy ulicy Idzikowskiego we Wrocławiu. Do wakacji mieszkańcy będą korzystali z nowych alejek spacerowych, oświetlenia i miejsc do integracji. Nowy park powstaje między ulicami Metalowców i Idzikowskiego. W ramach inwestycji pojawią się wydzielone, oświetlone ścieżki, dwa place zabaw dla dzieci w różnym wieku oraz ogrodzony wybieg dla psów. Dodatkową atrakcją będzie plac integracyjny dla mieszkańców. Na terenie posadzono nowe drzewa. W najbliższych dniach rozpoczną się kolejne nasadzenia bylin, pnączy i traw ozdobnych.
0: Magazyn reporterów Radia Gra.
1: Od niedawna na drogach aglomeracji wrocławskiej można zaobserwować wzmożony ruch wojsk. Czym jest to spowodowane i na co powinni zwrócić uwagę mieszkańcy? O tym powie Piotr Paszkowski.
5: Garnizon Leśnica i jego okolice stanowią tymczasową bazę dla wojsk amerykańskich, które przyjeżdżają m.in. na dawne lotnisko, aby odpocząć i uzupełnić paliwo. Potem jadą w głąb Polski i innych państw sojuszniczych NATO. Ma to związek z bieżącą koordynacją operacyjną. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Natomiast ze względów bezpieczeństwa wojsko prosi, aby nie fotografować i nie zamieszczać w sieci zdjęć transportów.
1: Akcja ma potrwać do 20 maja.
0: Magazyn reporterów Radia Gra.
1: Czy będzie zakaz polowania we Wrocławiu? Posłanka Małgorzata Tracz interweniowała u marszałka województwa dolnośląskiego w sprawie likwidacji obwodów łowieckich w stolicy Dolnego Śląska. Obecnie w granicach administracyjnych miasta funkcjonuje 7 takich obwodów.
6: To jest naprawdę pilna sprawa, bo coraz więcej osób zgłasza się do mnie do biura z prośbą, by we Wrocławiu nie mogło dochodzić do polowań. Mamy taką paradoksalną sytuację, że Wrocław bardzo dynamicznie się od lat rozwija i obszary, które kiedyś były łąkami, nieużytkami rolnymi czy polami, na których były obwody łowieckie, teraz są obszarami, gdzie powstają osiedla mieszkalne, gdzie są drogi, często szpitale, szkoły i funkcjonowanie obwodów łowieckich na tych terenach stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa wrocławian i wrocławianek. Dlatego też zwróciłam się z interwencją poselską do marszałka województwa w sprawie likwidacji obwodów łowieckich we Wrocławiu. W latach 2014-2024 w Polsce doszło do 28 przypadków, kiedy myśliwy postrzelił człowieka ze skutkiem śmiertelnym. To były bardzo tragiczne przypadki. Wystarczy wspomnieć chłopca, który został zastrzelony przez myśliwego przy szkolnym sadzie na Lubelszczyźnie, czy też ostatnią sytuację z poprzedniego roku, gdzie myśliwy zastrzelił pana, który był na swoim własnym terenie, stał przed bramą swojego domu, czekając na wracającą do domu rodzinę. Mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia obawiają się takich sytuacji, więc mam nadzieję, że marszałek województwa we współpracy z radnymi miejskimi, z prezydentem Wrocławia doprowadzą do sytuacji, że te obwody łowieckie na terenie Wrocławia zostaną zlikwidowane.
1: Mówiła posłanka Małgorzata Tracz.
0: Magazyn reporterów Radia Gra.
1: Zakończył się remont kamienicy przy ulicy Rozbrat 16 we Wrocławiu. Budynek przeszedł gruntowną metamorfozę, która objęła m.in. odnowienie frontowej elewacji, docieplenie ścian od strony podwórza, wymianę stolarki okiennej oraz remont dachu i izolację piwnic. Koszt inwestycji wyniósł 2,5 miliona złotych. Po zakończonych pracach kamienica odzyskała swój secesyjny charakter. Odrestaurowane detale architektoniczne ponownie przyciągają uwagę mieszkańców i przechodniów. To kolejny przykład udanej rewitalizacji na Ołbinie. W najbliższym czasie planowany jest kolejny etap prac, tym razem wewnątrz budynku.

0: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, o czym mówiliśmy w środę.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Na początku sprawdzamy, na jakim etapie jest budowa nowej siedziby Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Placówka ma przyjąć pierwszych pacjentów już w 2027 roku. Aktualnie, jak mówi nam dr Paweł Zawadzki, zastępca dyrektora do spraw rozwoju w szpitalu, dobiegają końca prace przy elewacji budynku.
2: Dosłownie zabrakło nam kilku płyt, żeby mógł powiedzieć, że skończyliśmy elewację. Mamy postawione ekrany dźwiękochłonne, które Państwo widzicie na dachu tego budynku. Te ekrany służą temu, żeby hałas, który będą wydzielać urządzenia, które na dachu zamontujemy w tej chwili, nie docierał ani do otoczenia, ani do pacjentów, którzy będą leczeni w naszym szpitalu. Cały ten najcięższy sprzęt, który wydziela hałas, jest ulokowany na dachu i stąd te ekrany. Takie ekrany jak przy autostradach. To jest dokładnie ten sam pomysł. Mamy rozpoczęte w tej chwili prace montażowe w zakresie drzwi. Mamy końcówkę ścian w ramach budynku. Miliony kilometrów kabli, które widzę w tej chwili, które są wprowadzane do obiektu. Toczy się tam na bardzo wielu płaszczyznach praca.
0: Prace prowadzone są również wewnątrz budynku. Powstają ściany, instalacje techniczne. Na budowie pojawiły się pierwsze elementy wyposażenia. Zamontowano windę towarową, która przechodzi obecnie testy, a strefa dostaw jest już gotowa. Podkreślmy, że w nowym centrum pacjenci mają być prowadzeni najkrótszą i najbardziej efektywną drogą leczenia.
2: To jest jeden na pewno z tych szpitali, które bardzo pochylaliśmy się nad spotkaniami z użytkownikami. Przeprowadziliśmy ponad 500 spotkań z lekarzami, z pielęgniarkami, z technikami, z ludźmi, którzy tak naprawdę będą na co dzień pracować w nowym szpitalu. Uzgadnialiśmy wszystkie szczegóły, tak żeby nikogo niczym nie zaskoczyć. Zaczęliśmy tak naprawdę od najważniejszej rzeczy, od ścieżki pacjenta. Chcieliśmy, żeby ta ścieżka w ramach tego obiektu była możliwie najkrótsza, żeby pacjent nie pogubił nam się i żeby w momencie, kiedy wiadomo, z jaką chorobą się zmagamy, trafiał do konkretnego skrzydła i w tym skrzydle tak naprawdę przebywał i wiedział, gdzie ma się udać do kolejnych etapów czy diagnostyki, czy terapii.
0: W nowym kompleksie znajdzie się kilkadziesiąt specjalistycznych poradni, pogrupowanych tematycznie tak, by odpowiadać na wszystkie potrzeby pacjentów w zależności od etapu leczenia. Centrum to także nowa jakość udogodnień dla pacjentów.
2: Jest bardzo niewielka część pacjentów, którzy są pacjentami paliatywnymi, trudnymi do wyleczenia, którzy mają szereg powikłań i których będziemy mieć u siebie w ramach oddziału paliatywnego. I wiemy, że ci ludzie, którzy zmagają się z tą trudną chorobą, często są przykuci do łóżka. Zbudowaliśmy dla nich specjalny taras. Taki taras, który będzie obsługa, nasi pracownicy będą mogli razem z łóżkiem wyjechać do słoneczka z tymi pacjentami w ramach oddziału hematologicznego, gdzie mamy przeszczepy, gdzie mamy terapię CAR-T. Ci pacjenci wymagają dłuższego pobytu u nas, a w zakresie przeszczepów wymagają całkowitej izolacji od otoczenia. Zrobiliśmy taką specjalną podwójną ścianę, gdzie rodziny pacjentów, przyjaciele będą mogli przejść przez szybę i przez specjalny system porozumiewać się, że będzie ta bliskość, możliwość spotkania się, czego w obecnych warunkach całkowicie jest to niemożliwe ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, a tutaj już takie możliwości mamy i myślę, że będziemy z tego korzystać.
0: Nowy szpital powstaje jako kompleks, który połączy w jednym miejscu trzy dotychczasowe wojewódzkie szpitale: onkologiczny, chorób płuc, transplantacji komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku. Dzięki temu pacjenci będą mogli korzystać z pełnej diagnostyki i leczenia bez konieczności przemieszczania się między różnymi lokalizacjami.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu obchodzi dziesięciolecie działalności. Placówka będąca oddziałem Ossolineum mieści się w kamienicy pod Złotym Słońcem. Jest poświęcona przede wszystkim dziełu Adama Mickiewicza. W zbiorach znajduje się m.in. rękopis Pana Tadeusza. Z okazji jubileuszu przygotowano specjalną wystawę czasową Zanim Pan Tadeusz stał się epopeją, która ukaże kulisy powstawania dzieła Mickiewicza oraz jego recepcję w pierwszych latach po wydaniu. A wśród eksponatów znajdzie się m.in. odnaleziona kilka lat temu karta z ostateczną wersją inwokacji. Osobiste przedmioty poety, takie jak kałamarz, zegarek czy tabakiera. Wystawę będzie można zwiedzać do 31 maja, wernisaż w czwartek o 17.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Ciężarne wrocławianki po raz kolejny mogą korzystać z mobilnych badań KTG w ramach programu Bądź Bezpieczna. To badanie, które pomaga ocenić dobrostan płodu. Dzięki programowi można je wykonywać w domu.
3: Program Bądź Bezpieczna jest skierowany do mieszkanek Wrocławia od 36 tygodnia ciąży i polega na tym, że przyszłe mamy mogą wypożyczyć sobie taki sprzęt, urządzenie KTG, dzięki któremu mogą wykonać badanie w warunkach domowych, komfortowo, w dowolnym momencie dnia, bez konieczności przemieszczania się po mieście, co też wiadomo, czasami w ciąży bywa dodatkowym utrudnieniem. I to badanie pozwala ocenić dobrostan płodu i ewentualnie wykryć w porę możliwe nieprawidłowości. Wyniki są przesyłane do Centrum Monitoringu Położniczego i w momencie, gdy zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości, wtedy zespół medyczny kontaktuje się z taką mamą. No i rzeczywiście do tej pory w niektórych przypadkach udało się dzięki temu programowi przeprowadzić interwencje ratujące zdrowie i życie, bo w poprzednim roku było takich interwencji 21, a od początku całego programu 46.
0: Mówiła Justyna Rządeczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta Wrocławia.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Klatki, łapki, podbieraki, kamery termowizyjne, mnóstwo zaangażowania i 120 uratowanych psów na koncie. Kasia i Ola od 2 lat wolontaryjnie pomagają wrocławianom odnajdywać zaginione zwierzęta.
4: Zazwyczaj największy problem jest z psami lękowymi, które z różnych względów, zazwyczaj jakichś swoich różnych trudnych doświadczeń, stały się lękowe. Bądź takich psów świeżo po adopcji, które jeszcze nie zżyły się ze swoim opiekunem, nie mają takiego poczucia bezpieczeństwa jakby w tej osobie. I w sytuacjach jakiegoś zagrożenia, czegoś się przestraszą, hałasy. Zazwyczaj to są różnego rodzaju takie sytuacje, to uciekają. Więc albo nie są jeszcze związane po prostu ze swoim opiekunem wystarczająco, żeby zaufały i dały do siebie podejść, albo są mocno lękowe i wtedy nawet to się potrafi zdarzyć po iluś latach takiego wspólnego życia, potrafią naprawdę szybko wejść w tak zwany tryb przetrwania. Czyli to jest taki stan, w którym ten pies właśnie nie rozpoznaje nikogo, każdy człowiek jest dla niego zagrożeniem.
5: To jest nasza zagroda, na którą złapałyśmy już, myślę, kilkadziesiąt psów spokojnie. To jest taka bardzo duża klatka, można powiedzieć kojec, który jest zdalnie zamykany w momencie, kiedy pies jest w odpowiednim miejscu. My monitorujemy tą klatkę przez kamery i kiedy widzimy, że piesek jest wszedł do tej zagrody i jest na końcu zagrody, zajada sobie jedzenie, to wtedy, siedząc zazwyczaj w aucie, zdalnie pilotem wyzwalamy mechanizm, który zamyka klatkę.
4: Siatka opadająca ma wymiary 8x8 metrów, całkiem spora, i też wyzwala się ją właśnie za pomocą pilota zdalnie. No bo te psy, które my zazwyczaj zabezpieczamy, to są takie właśnie lękowe, dzikie psy, które nie dają podejść do siebie na odległość kilkudziesięciu, a czasem nawet kilkuset metrów, więc po prostu nie można być blisko.
5: Psy na gigancie, czyli takie, które uciekły, mają pewne schematy poruszania się, które można śledzić na przykład instalując fotopułapki, kamery, i my zazwyczaj to robimy.
0: Mówiły Radiu Gra Aleksandra Kabat-Karabon i Katarzyna Popławska-Nawara, inicjatorki projektu Śladem Psa.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Mężczyzna podejrzany o zamordowanie na wrocławskim psim polu swojej 36-letniej żony trafił do aresztu. Zdecydował o tym sąd we Wrocławiu. Do tragedii doszło w niedzielę w mieszkaniu na ulicy Poleskiej. Sprawca sam zgłosił się na komisariat. Poinformował policjantów o tym, co zrobił. Towarzyszyły mu dzieci, które w czasie zabójstwa prawdopodobnie przebywały w domu. Mężczyzna zadał kobiecie 9 ciosów nożem.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2025 rok. Za udzieleniem poparcia głosowało 26 radnych, przeciwko było 11 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu. Decyzja zapadła po 8-godzinnych obradach Rady Miasta. Podczas sesji prezydent przedstawił szczegółowy raport dotyczący stanu gminy. W 2025 roku Wrocław przeznaczył rekordowe 333 miliony złotych na infrastrukturę drogową. Miasto zainwestowało również w nowe tereny zielone. Przeznaczono na nie 66 milionów złotych. Na bieżące funkcjonowanie MPK Wrocław wydano 946 milionów. Lotnisko we Wrocławiu obsłużyło prawie 5 milionów pasażerów, a to oznacza wzrost o 10% w porównaniu z poprzednim rokiem i czwarte miejsce wśród regionalnych lotnisk w naszym kraju.

0: Gra FM.
1: Reklama. Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w piątek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: We Wrocławiu zatrzymano 3 oszustów. Policja szacuje, że poszkodowani stracili sprzęt o wartości blisko 700 tysięcy złotych. Kim są i jak działali przestępcy? Paulina Schneider.
2: Sprawcy zawierali umowy przez internet z sieciami komórkowymi i sklepami ze sprzętem elektronicznym, wykorzystując do tego nielegalnie zdobyte dane. Te dane to m.in. numery PESEL, adresy zamieszkania, a także numery i serie dowodów osobistych. Zatrzymani kradli informacje, zakładając firmę i pod pretekstem audytów energetycznych i montażu fotowoltaiki pozyskiwali wrażliwe dane od potencjalnych klientów, a także włamywali się do baz brokerów ubezpieczeniowych. Oszuści wyłudzali drogi sprzęt elektroniczny, taki jak telefony, zegarki i laptopy. To kobieta i mężczyzna, małżeństwo w wieku 45 i 48 lat oraz ich 38-letni wspólnik, który odbierał przesyłki. Policjanci ustalili, że mężczyźni byli wcześniej poszukiwani. Razem włamali się do kontenera biurowego pod Wrocławiem, w którym działalność prowadził właśnie broker ubezpieczeniowy, aby zdobyć kolejne dane osobowe do następnych oszustw. Teraz ustalono, że straty poniesione przez 2 operatorów wynoszą blisko 700 tysięcy złotych, ale sprawa ma charakter rozwojowy.
0: Zatrzymani usłyszeli zarzuty, za które grozi im kara do 8 lat więzienia. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Tysiące mieszkańców kontra francuski koncern. W piątek wróciliśmy do sprawy kamieniołomu, który ma powstać na terenie unikatowego geoparku wpisanego na listę UNESCO, krainy wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy i przedsiębiorcy przyjechali pod koniec tygodnia do Wrocławia, aby zaprotestować i zaapelować do marszałka, by nie wydał koncesji firmie. Inwestycja według nich odstraszy turystów.
3: Jeżeli drogami, które prowadzą przez większość naszego terenu co 3,5 minuty przez 14 godzin dziennie, przez ponad 30 lat będzie przejeżdżał tir, nie da się tego pogodzić z wypoczynkiem. Do tego pojawi się pył, hałas.
4: To po prostu będzie Armagedon. Nie zgadzamy się na to.
3: Bazujemy na czystym powietrzu, również na ciemności w nocy, ponieważ jest to jeden z ostatnich regionów ciemnego nieba na Dolnym Śląsku. To są elementy, które dają nam pośrednio pracę. To właśnie jeden z ostatnich regionów ciemnego nieba na Dolnym Śląsku. To są elementy, które dają nam pośrednio pracę.

0: 5,6%, a liczba zarejestrowanych osób bez pracy wzrosła. Jak mówił w piątek w Radiu Gra Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, na rynku widoczna jest również mniejsza liczba ofert zatrudnienia.
1: Na to wpływa na pewno mniejsza dostępność ofert pracy, bo widzimy, że liczba tych ofert z roku na rok nam spada. Dwa lata temu w lutym było to blisko 9 tysięcy, w porównaniu w lutym tego roku było to niecałe 2,5 tysiąca. Także widzimy, że pracodawcy też szykują się do zmian na rynku pracy. Podchodzą bardzo zachowawczo, dostrzegają to, że trudniej się funkcjonuje obecnie w środowisku gospodarczym i też są bardziej ostrożni w podejściu do rekrutacji pracowników, a też często jednak pracownicy tracą pracę i potem trudniej im tą pracę znaleźć. Stąd też to rosnące bezrobocie.
0: Rynek pracy się zmienia, jednak region nie jest jednolity. Statystycznie na Dolnym Śląsku na jedno miejsce pracy przypada dwóch kandydatów.
1: Dwa lata temu w podobnym okresie tych ofert pracy było od 6 do blisko 9 tysięcy. Teraz w marcu 3,5 tysiąca ofert pracy, co pokazuje, że rynek pracy zaczyna się zmieniać. Na Dolnym Śląsku można powiedzieć, że jedna osoba bezrobotna przypada na dwie oferty pracy, ale to Dolny Śląsk nie jest jednolity. Widzimy, że w powiecie oleśnickim na przykład 13 osób przypada na jedną ofertę pracy. W powiecie lubińskim czy w powiecie milickim jest to pół osoby na jedną ofertę pracy, co też pokazuje pewną niejednolitość.
0: Według Koteckiego na ten moment ciężko ocenić, czy na wzrost stopy bezrobocia ma wpływ rozwój sztucznej inteligencji.
1: Na pewno pracodawcy podchodzą ochoczo do możliwości automatyzacji pewnych procesów, szczególnie tych bardzo standardowych, które u nich w firmach się dzieją i nie można wykluczyć, że to się zmieni, ale zmieni się w mojej ocenie nie tak, że ludzie stracą pracę, tylko będą musieli się nauczyć czegoś nowego, żeby tą pracę utrzymać. Jak tą sztuczną inteligencję obsłużyć, jak z niej korzystać, bo to nie jest też tak, że sztuczna inteligencja funkcjonuje w próżni, ale wymaga tego nadzoru przez człowieka i udziału tego pierwiastka ludzkiego w swoim funkcjonowaniu.
0: Mówił, przypomnę, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki.
2: Wiadomości Radia Gra.
0: Hanna Suchocka, pierwsza kobieta na stanowisku prezesa Rady Ministrów, została uhonorowana tytułem Civitate Wratislaviensi Donatus. Decyzję o przyznaniu tytułu honorowego obywatela Wrocławia podjęła Rada Miejska Wrocławia podczas wczorajszego posiedzenia. W uzasadnieniu podkreślono wybitne zasługi Hanny Suchockiej dla Polski i Europy oraz jej wkład w promowanie wartości będących fundamentem tożsamości stolicy Dolnego Śląska. Pamiętajmy, że Suchocka jest także laureatką Nagrody Jana Nowaka Jeziorańskiego i aktywnie wspierała Wrocław w promowaniu idei Roku Pojednania w 2025 roku. Podczas tej samej sesji, dodajmy, radni przyznali również nagrody Wrocławia 5 zasłużonym mieszkańcom miasta. Wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej sesji z okazji Święta Wrocławia 24 czerwca. Wymiana doświadczeń, wspólne badania i nowoczesne metody walki z zagrożeniami w sieci to fundamenty nowo nawiązanej współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego z Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości. Inicjatywa jest kluczowa, bo jak podkreślał inspektor Michał Pudło, zastępca komendanta CBZC, gama zagrożeń w cyberprzestrzeni stale rośnie.
3: Od oszustw, których nazywamy internetowymi, po przestępczość typu ransomware, typowy hacking, aż po możemy mówić o mowie nienawiści czy hejć, więc ja mam nadzieję, że w każdym zakresie współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim będzie miała dla nas ogromne znaczenie i mam nadzieję, że zarówno wiedza i doświadczenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pomogą w poszerzeniu świadomości na temat cyberzagrożeń i pomogą, wniosą jakiś wkład w program Uniwersytetu Wrocławskiego, jak wiedza, doświadczenie i umiejętności kadry akademickiej i badawczej Uniwersytetu na naszą rzecz.
0: Funkcjonariusze wraz z naukowcami z uczelni mają wspólnie szukać nowych narzędzi do walki z cyberprzestępczością. Współpraca ma realnie wpłynąć na poziom cyberbezpieczeństwa w naszym regionie.
3: Narzędzi i przede wszystkim informatycznych, bo tutaj w przeciwieństwie do każdego rodzaju innej przestępczości niż cyber mają znaczenie tego typu, czyli szeroko pojęte narzędzia informatyczne służące do analizy, obróbki dużej ilości danych, czy inne, które mogą pomóc w zwalczaniu cyberprzestępczości.
0: W ramach współpracy będą też organizowane konferencje naukowe, staże i praktyki.
3: Nasze wspólne przedsięwzięcia mają poszerzać świadomość, mają na celu działania profilaktyczne i to nie tylko dla studentów, ale również innych grup wiekowych. Mówimy o młodzieży, mówimy o seniorach, czyli głównie profilaktyczna. Oczywiście bardzo liczymy też na tą strefę badawczą i sprzętową.
0: Dodajmy, że w ramach współpracy Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości będzie też zachęcać studentów do pracy w policji.

0: Radiogra.pl.
1: Wrocławscy radni opowiedzieli się za ochroną biurowca ZETO. Uznali, że budynek zakładów elektronicznej techniki obliczeniowej przy ulicy Ofiar Oświęcimskich stanowi ważny element dziedzictwa miasta i zasługuje na zachowanie. Budynek jest przykładem modernistycznej architektury lat 60. ubiegłego wieku. Został zaprojektowany przez Annę i Jerzego Tarnawskich i oddany do użytku w 1969 roku. To w nim mieściły się siedziby ZETO i Elwro, gdzie powstawały pierwsze polskie komputery. Za przyjęciem stanowiska głosowało 33 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. W przyjętym dokumencie podkreślono, że ochrona budynku to wyraz troski o materialne świadectwo rozwoju nauki i technologii we Wrocławiu. Przypomnijmy, że w 2022 roku budynek został wpisany do rejestru zabytków. Skarga właścicieli na tę decyzję została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny pod koniec marca bieżącego roku. Zakończył się drugi Dolnośląski Kongres Praw Zwierząt. Był ważnym głosem w debacie na temat rozwiązań, które mogą podnieść standardy dbania o dobrostan zwierząt. Podczas dwóch dni wydarzenia we Wrocławiu dyskutowano m.in. o roli ogrodów zoologicznych, o prawach ptaków, odpowiednim traktowaniu koni jako zwierząt towarzyszących. Przedstawiciele gmin, instytucji i organizacji pozarządowych poznali dobre praktyki inspirujące do lepszej pracy na rzecz zwierząt. Przy tej okazji warto przypomnieć, co Wrocław jako miasto robi dla zwierząt na co dzień. W tym roku magistrat przeznaczył rekordowe 5 700 000 zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i profilaktykę zjawiska. W ramach miejskiego programu wrocławianie i wrocławianki mogą ponownie bezpłatnie kastrować i czipować swoje psy i koty. I to tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: Więcej na radiogra.pl.

0: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Hello!

0: Radio Gra FM.
1: Drugi dzień maja w kalendarzu i siódma na zegarach w składzie Radia Gra. To czas na pierwsze dzisiejsze wiadomości.
2: Przełomowe odkrycia badaczy Instytutu Pamięci Narodowej na Wołyniu w dawnych miejscowościach Ostrówki i Wola Ostrowiecka natrafili na dwie zbiorowe mogiły, jeden pojedynczy grup Polaków zamordowanych w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów. Jak mówi Rafał Kościański z IPN, teraz Instytut wystąpi do władz Ukrainy o kolejną zgodę na ekshumację odnalezionych szczątków.
3: Dopiero szczegółowe prace ekshumacyjne pozwolą nam na to, aby szczegółowo przeanalizować te informacje i wszystkie osoby wydobyć i dopiero spróbować je zidentyfikować częściowo i pochować.
4: A co mogło i co świadczyło o tym, że to są zbiorowe mogiły, w których są pochowani Polacy?
3: Ponieważ zachowane źródła, przede wszystkim świadkowie o tym zaświadczyli. Natomiast jeśli prowadzimy pracę poszukiwawcze na takim wstępnym etapie, to na przykład to, że na bardzo niskiej głębokości odnaleziono pierwsze szczątki, pierwsze kości i czaszki, stąd też daje nam to pewną świadomość tego, że to bardzo niedbane zostało wykonane.
2: Pożar w Beskidach, w lesie na zboczach Baraniej Góry. Na miejsce przyjechało około 100 strażaków. Sytuację na szczęście już udało się opanować. Nasz reporter Marcin Buczek zebrał informacje w tej sprawie. Marcinie, jak teraz wygląda sytuacja na miejscu?
5: Zgłoszenie od turysty wpłynęło po 16:00. Spaliło się około 3 hektarów lasu oraz trawy. Teraz sytuacja jest już opanowana. Akcja prowadzona była w trudnych warunkach, wysoko w górach. Dojazd do tego miejsca był możliwy tylko leśną drogą. Strażacy musieli dowozić wodę na odcinku około 7 km. Wezwano również gaśniczy samolot, który 3 razy zrzucał wodę na palący się las na zboczach góry.
2: Przenosimy się teraz do Szczecina. Tam wyjątkowy jarmark. Kilkadziesiąt straganów z rękodziełem i przysmakami stanęło na jasnych błoniach. Wśród obwarzanków, ciastek i lodów reporterka RMF FM wypatrzyła też bardziej nietypowe smakołyki.
6: Ze Szczecińskiem mamy różne smaki. Jest między innymi kiełbaska czekoladowa. Ona jest albo z keczupem, który jest wiśniowy, albo z musztardą mango. Mamy bezy kaczuszki cytrynowe, mamy pomarańcze z czekoladą, mamy malinę, mamy bezo lizaki, misie malinowe.
7: Ale te kiełbasy czekoladowe to chyba tak na majówkę specjalnie.
6: Tak, tak, na majówkę specjalnie.
1: Pogodowo rozkręca nam się ta sobota. Dużo słońca w całym mieście i w regionie. 23-4 stopnie według synoptyków dzisiaj są możliwe do osiągnięcia. Ale to nie koniec, bo jutro najcieplej od 25 do 26, chociaż jutro mogą pojawić się przelotne opady deszczu w regionie, a na pewno raczej więcej chmur zobaczymy na niebie. Co nie zmienia faktu, że cały czas będzie i słonecznie, i pięknie, i ciepło, podobnie jak dziś, więc warto korzystać. Dzisiaj niestabilne warunki meteo nie będą miały wpływu na nasze samopoczucie. Dzień dobry. Trwa piękny majowy weekend. Piękny, bo w pogodzie wszystko się zgadza i zgadzać będzie. Oj, grzechem byłoby tego nie wykorzystać. Co, gdzie, kiedy, dlaczego warto wyjść z domu dziś? Będę was o tym przekonywał aż do 12:00. Marcin Misiewski, kłaniam się.
0: Radio Gra Wrocław.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Dobry dzień!
1: Drugi dzień maja w kalendarzu to dzień wyjątkowy, bo trwa długi majowy weekend z piękną aurą większości miejsc naszego kraju. No a drugi dzień maja w historii to data odejścia jednego z najbardziej wszechstronnych postaci w historii, czyli Leonarda da Vinci. W Polsce drugi dzień maja to dzień flagi życiasnowego. W wielu miejscach będziemy świętowali biało-czerwoną na różne sposoby i w różnych okolicznościach. W kulturze drugi dzień maja przyniósł nam premierę filmu Iron Man w 2008, a jeżeli chodzi o urodziny, no to dziś urodzili się David Beckham, legenda futbolu, ikona popkultury, The Rock, amerykański aktor i wrestler oraz Donatella Versace. Drugi dzień maja poza Polską w wielu krajach obchodzony jest także jako Międzynarodowy Dzień Wolności Mediów.
0: To jest dobry dzień.
2: Radio Gra Wrocław.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: To jest Daft Punk i Get Lucky w Radiu Grano. Szczęścia życzymy z naszym żurlowcom, którzy jednak długiego majowego weekendu mieć nie będą, a to ze względu na to, że PGE Ekstraliga rozgrywa swoją kolejną rundę. 3 na Olimpico we Wrocławiu. Ściganie z Fogo, Unią Leszno. Emocje więc gwarantowane, a miasto zapowiada zwiększoną ilość komunikacji publicznej, od chociażby linia tramwajowa T3, czy też linia autobusowa 143 będą kursowały zdecydowanie częściej, aby zawieźć kibiców, a później po meczu z powrotem ich odebrać i bezpiecznie przetransportować we właściwe miejsce. No a emocje sportowe na olimpijskim gwarantowane, więc wszyscy na mecz, wszyscy na Spartę.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

Kropla deszczu Gabriel Fleszar. No kropli deszczu raczej w regionie tych niewiele będzie w długi majowy weekend. Zresztą za chwilę sprawdzimy dla Was najnowszą prognozę pogody, ale to wszystko wygląda dużo lepiej niż pierwotne prognozy nam zakładały. Muzycznie też jest dobrze i będzie w Radiu Gra za chwilę Lady Gaga, a później Ed Sheeran.

0: cenas przed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Gotowi na majówkę?
4: Tak!
3: Hamak?
4: Jest!
3: Grill?
4: Jest!
3: Zdrabki i gry Lotto?
4: Są!
5: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Po reklamie.
13: Pogodowo rozkręca nam się ta sobota. Dużo słońca w całym mieście i w regionie. 23-4 stopnie według synoptyków dzisiaj są możliwe do osiągnięcia. Ale to nie koniec, bo jutro najcieplej od 25 do 26, chociaż jutro mogą pojawić się przelotne opady deszczu w regionie, a na pewno raczej więcej chmur zobaczymy na niebie. Co nie zmienia faktu, że cały czas będzie i słonecznie, i pięknie, i ciepło, podobnie jak dziś, więc warto korzystać. Dzisiaj niestabilne warunki meteo nie będą miały wpływu na nasze samopoczucie.

0: Dziś dzień flagi, o czym była mowa kilkanaście minut temu. Ten temat jeszcze u nas wróci, bo celebracja i oficjalne obchody w wielu miejscach w Polsce biało-czerwonej dzisiaj odbywać się będą chociażby w samo południe i ten wątek na pewno się pojawi. Będziemy polecali, zapraszali miejsca, w których dziać się będzie. No i także mam dla Was mały przepis, szybki przepis, żeby nie tracić za dużo czasu w kuchni, a żeby ten czas w majówkę wykorzystać właściwie. A przy okazji dobrze coś zjeść. Nie odchodźcie zbyt daleko, o 8 u nas najnowsze wiadomości.
1: Radio Gra FM.

0: sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.

0: KFC.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
9: To jest majowy weekend z Radiem Gra. Drugiego dnia maja jest 8 na zegarach, a to oznacza, że przed nami najnowszy serwis informacyjny.
10: Poważna awaria na terenie huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. Chodzi o instalację wielkiego pieca, który zaledwie kilka dni temu został ponownie uruchomiony. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Marcin Buczek ponownie dziś jest z nami w Faktach. Marcinie, co konkretnie tam się stało?
11: To był, jak się to specjalistycznie określa, wyrzut żużla z instalacji wielkiego pieca. Doszło do tego około godziny 19. Rozgrzany do bardzo wysokiej temperatury żużel spadł na kilka stojących w pobliżu samochodów. Do gaszenia wezwano strażaków. Na miejsce skierowano 19 strażackich zastępów. W tej chwili sytuacja jest już opanowana. Nie było potrzeby wstrzymywania pracy instalacji. Wielki piec w Dąbrowskiej Hucie został uruchomiony zaledwie kilka dni temu. Instalacja ruszyła po kilkumiesięcznym postoju spowodowanym trudną sytuacją rynkową.
10: Kino niezależne jest nam szalenie potrzebne. To jest coś niszowego, ale ono z założenia takie ma być, mówi aktorka Maja Ostaszewska. W Krakowie do końca majowego weekendu trwa Mastercard of Camera, czyli Festiwal Kina Niezależnego.
12: My w dzisiejszych czasach takich niespokojnych bardzo potrzebujemy mieć poczucie co jakiś czas wspólnoty, czy to wrażliwości, czy idei. I ta sztuka, która jest bardziej wyrafinowana, która jest bardziej niszowa, daje takie poczucie, że to jest coś, co łączy. No, dla mnie chyba najważniejsze projekty, które zrobiłam, jednak były właśnie w kinie autorskim, nawet jeśli to były duże filmy, tak jak Katyń Andrzeja Wajdy.
10: Mówiła Maja Ostaszewska. Dziś goście festiwalu mają okazję zwiedzić Wawel po zmroku, jutro natomiast gala zamknięcia, podczas której wręczone zostaną nagrody 19. edycji wydarzenia. W Szczawnicy wielki wiosenny redek. Pasterze przeprowadzą owce na górskie hale, gdzie spędzą najbliższe pół roku. Ta tradycja pasterska zawsze przyciąga tłumy turystów.
13: Ludzie mogą przyjechać, odstresować się, posiedzieć z nami, wyrzucić te telefony, to wszystko. Mogą przyjść na hale, wstać z razu z nami, wpół do otwarte, kawę mogą wypić. No piękny jest wschód słońca. No i mogą posiedzieć, potegować, paść mogą, pomagać nam w tym wszystkim, no.
9: Przed nami piękny słoneczny dzień majówki. Sobota zapowiada się bardzo słoneczna, z wynikiem do 24 stopni dziś i 25-26 stopni jutro. Jutro natomiast w mieście, w regionie mogą pojawić się chmury. No, czy będzie padać? Na szczęście na horyzoncie wielkich opadów nie widać. Jeśli tak, to dopiero późnym wieczorem. Póki co, korzystajcie, bo dzisiaj dużo słońca i to będzie piękna, słoneczna sobota. Ja wiem, że to taki czas, kiedy odsypiamy, zbieramy siły, energię, moc, a być może wczoraj było grillowane i to też troszkę się mogło przedłużyć. Zatem niektórzy już pewnie na pełnej mocy z kawką herbatową w poranku, a niektórzy dopiero się przekręcają na drugi bok. Kłaniam się, dzień dobry.
14: Muzyka wybrana dla ciebie.
15: Radio Gra FM.
9: Marcin Siecki, witajcie, to jest Weekend z Radiem Gra.

0: Przepis na weekend.
1: Kiedy mamy piękny weekend, pogoda się zgadza, szkoda czasu tracić w kuchni, coś szybkiego na ząby się przydało. No to dzisiaj włoski klasyk prosto z Rzymu, spaghetti aglio e olio. W 20 minut macie gotowe 200 gram spaghetti, 3-4 ząbki czosnku, 4 łyżki dobrej oliwy, szczypta chili, płatki lub świeżego chili, natka pietruszki i sól. Jak robimy? Gotujemy makaron al dente w osobnej wodzie, na patelni podgrzewamy oliwę, wrzucamy pokrojony czosnek i chili, nie przypalamy czosnku, dodajemy ugotowany makaron, trochę wody z gotowania. Wszystko mieszamy energicznie, żeby powstał lekki sos i na koniec posypujemy pietruszką. Proste, proste. Uwaga, ważny protip kulinarny. Klucz to dobra oliwa i nieprzypalony czosnek. Smacznego!
0: Przepis na weekend. Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama. Renew.
3: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
4: Lubisz lody?
5: Lubię.
4: Ja lubię owocowe.
5: A ja śmietankowe.
4: Na patyku.
5: Z pudełka.
4: A chcesz spróbować moich?
5: A ty moich?
4: Koral. Przełamuje lody.
6: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
7: Co tam w Carrefourze?
8: Super promka na sobotniego grilla. Papryka czerwona 55% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 2 maja. Cena przed obniżką 19,99.
9: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
10: Po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Radio Gra FM Wrocław. Wsiadamy do pociągu wcale nie byle jakiego, tylko kolei dolnośląskich, które wydłużyły ważność biletów weekendowych na majówkę. No więc można z nich dłużej korzystać. Można wsiąść i pojeździć. Nielimitowane przejazdy pociągami. Działa to też w połączeniach Polregio. Można dojechać do Zielonej Góry, do, na przykład do Rawicza, do Bojanowa, do Brzegów, czy też do Namysłowa. Bilety działają na wielu trasach. Można przesiadać się i jeździć w zasadzie bez ograniczeń, eksplorując nasze województwo i nasz region. I to jest dobry plan na sobotę albo na trzeci dzień maja. Polecamy, no i bawcie się dobrze.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.

Na pytanie, co Polacy robią najczęściej w długi majowy weekend, odpowiedź brzmi, no właśnie, tu może być zaskoczenie, bo grillowanie oczywiście i działkowanie, odpoczywanie to jest ta pierwsza odpowiedź, ale także niektórzy zabierają się za szybkie remonty, proszę Państwa. Tak, zatem tym, którzy dzielnie walczą.

0: I nie ma lekko. Życzymy powodzenia i cierpliwości. A u nas za chwilę najnowsza prognoza pogody. Ta też wam raczej nie pomoże, bo już wiemy. Ale pozostańcie koniecznie z nami. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański, majówka.

0: okazję, leć jak w dym do Auchan!
1: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie.
3: Co na grilla idealnie, jak majówka nada się?
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
4: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Przed nami piękny, słoneczny dzień majówki. Sobota zapowiada się bardzo słoneczna, z wynikiem do 24 stopni dziś i 25-26 stopni jutro. Jutro natomiast w mieście, w regionie mogą pojawić się chmury. No, czy będzie padać? Na szczęście na horyzoncie wielkich opadów nie widać. Jeśli tak, to dopiero późnym wieczorem. Póki co, korzystajcie, bo dzisiaj dużo słońca i to będzie piękna, słoneczna sobota.

0: Było gitarowo, było pięknie wczoraj na wrocławskim rynku, no i tysiące gitarzystów zagrało słynne Hey Joe, Jimiego Hendrixa i niosło się to szerokim echem nie tylko we Wrocławiu, ale mam nadzieję, że te dobre wibracje powędrowały z placu Gołębiego na absolutnie cały świat. No więc kolejny gitarowy rekord świata już za nami, przeszedł on do historii. Co dzieje się jeszcze dookoła nas, o czym warto wiedzieć, o tym za chwilę u nas o 9 w serwisie informacyjnym.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Olala, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie.
11: Na zegarach już 9:00. To oznacza, że przed nami w radiu gra najnowszy serwis informacyjny z kraju i ze świata. Czas na wiadomości.
12: Tragedia na Jeziorze Salińskim w województwie pomorskim. Dwie osoby nie żyją. Dwie kolejne trafiły do szpitala po przewróceniu się łódki na środku jeziora. Łączymy się z reporterem Michałem Krasoniem.
13: Dzień dobry.
12: Co ustaliłeś, Michale?
13: Późnym wieczorem do wejherowskich strażaków trafiło zgłoszenie o przewróconej łodzi, którą na Jeziorze Salińskim podróżowało 5 osób. Po przyjeździe strażaków na miejsce okazało się, że 3 osoby samodzielnie wydostały się na brzeg. Dwie z nich potrzebowały pomocy medycznej. Od razu rozpoczęły się także poszukiwania kolejnych osób, które podróżowały łodzią.
14: U 2 osób stwierdzono zgon. Kobieta lat 28 i mężczyzna lat 28. Działania zakończono o godzinę 5:50.
13: Mówił mi ogniomistrz Grzegorz Chińce z wejherowskiej straży. Okoliczności tego tragicznego wypadku wyjaśni teraz prokuratura.
12: Jeszcze 2 godziny mogą potrwać utrudnienia na S12 między Nałęczowem a Kurowem. W pobliżu Olempina ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej. Policja wyznaczyła objazdy. Już kilkadziesiąt kilometrów długości mają umocnienia na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. Docelowo zapora w ramach programu Tarcza Wschód ma powstać na całym odcinku granicy z Rosją i Białorusią. Jak mówi kapitan Karol Frankowski z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, która odpowiada za tworzenie umocnień, mają one służyć odstraszaniu.
15: Jesteśmy w miejscu, w którym trwa budowa zapory Tarcza Wschód na granicy z obwodem królewieckim. Tuż przy nas jest rosyjska granica. Na jakim odcinku mamy już te umocnienia?
16: To jest tak naprawdę kilkadziesiąt kilometrów wykonanych umocnień. Zapora inżynieryjna, rozbudowa linearna trwa. Cały czas tutaj pracę wykonuje 16 Pułk Saperów z 16 Dywizji Zmechanizowanej. Właśnie tutaj widać obok koparki, które kopią rów przeciwczołgowy. Stawiane są zapory betonowe, tak zwane jeże.
11: W sobotę w naszym mieście i w regionie pozostajemy pod wpływem ciepłej masy powietrza. 24-25 stopni w słońcu dzisiaj. Jest szansa, że ten wynik rzeczywiście nam się spełni. Jutro jeszcze cieplej, od 25 do 26 stopni pokazują niektóre prognozy pogody. Możemy osiągnąć po południu, natomiast jutro zobaczymy więcej chmur. Ciśnienie stabilne, warunki by meteo się zgadzają, a w nocy i o poranku na subkurtenci od 6 do 8 stopni. Jeżeli zupełnie przypadkowo jeszcze nie macie planów na dziś albo na jutro w naszym mieście albo w regionie, to cała lista propozycji pojawi się m.in. w tej godzinie, którą właśnie zaczynamy. Chwila po 9:00 na zegarach. Majowy weekend trwa w najlepsze, w pięknych okolicznościach przyrody. Marcin Księcki, mówię Wam dzień dobry.
5: Radio Gra.

0: Aleja Gwiazd.
1: Kilka dni temu usłyszeliśmy po raz pierwszy nowy hymn męskiego grania Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Trzy w jednym, no troszkę w jednym, bo to właśnie Vito już teraz opowie o tej współpracy przy nowym hymnie.
2: Ja się bardzo uradowałem, kiedy, no bo to jest jednak proces, to trochę trwa, zanim tam w końcu wszystko jest klepnięte, ale kiedy już wiedzieliśmy, że to będzie to kombo, to mam nadzieję, że mówię za wszystkich. Super radość, bo lubimy się muzycznie bardzo długo, długo się zbieraliśmy do tego, żeby coś razem zrobić i że tak powiem, zorganizowano to za nas, więc to jest w ogóle super.
3: Igor?
4: Radość ogromna, zobacz, jestem turbofan.
3: Ojej, no dla mnie to było przede wszystkim ogromne wyróżnienie. Po drugie, tak jak Mati powiedział, że dowiadywaliśmy się tego trochę tak po kolei i no dla mnie to był dream squad.
5: Radio Gra FM.

0: Co za weekend?
1: Oliwia Ciszewska, witam serdecznie. Rozpoczynamy od tego, co się będzie działo w naszym mieście jeszcze do końca tego weekendu. Co najważniejsze, no to oczywiście przygotowujemy się na jutrzejszy mecz żużlowy Ekstraligi na Stadionie Olimpijskim pomiędzy Betard Spartą Wrocław, a Fogo Unią Leszno. Przez całą majówkę, także przypominam, trwają pokazy fontanny multimedialnej, jest też wielkie grillowanie na pergoli. Na grillowanie można się pojawić nieco wcześniej, mniej więcej od południa, ale pokazy to już rzecz wieczorna, od 18 do 20 co godzinę. Piękny, wspaniały pokaz. Trzydniowa majówka trwa także w Centrum Historii Zajezdnia. Od 10 do 18 możecie się tam pojawić. Do 3 maja także w Partenicach odbywa się wielka majówka, a tam food trucki, strefa relaksu, warsztaty i także animacje. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Koncertowo także jeszcze dodam, dzisiaj w naszym mieście John Porter o godzinie 20 w Starym Klasztorze, a w Centrum Koncertowym A2 L-Storm, szkocka formacja znana z pirackiego folk metalu. Będzie się działo i oczywiście śledźcie nasze serwisy Co za Weekend, kolejny już za godzinę.
0: Poleca Radio Gra FM.

0: Cztery przegrane z rzędu WKS-u Śląska Wrocław przelały czarę goryczy. Włodarze klubu zdecydowali o tym, aby odwołać trenera. Jacek Winicki póki co poprowadzi w najbliższym jutrzejszym spotkaniu na wyjeździe w Zielonej Górze ze Stalem drużynę WKS-u Śląska Wrocław. No, panowie, trzymamy kciuki, aby do końca już tylko było lepiej.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media

0: ekspert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media ekspert.
1: No i nie ma lipy, no.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce majówka smakuje najlepiej w niskich cenach. Od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oraz borówki amerykańskie 300 gramów 12,49 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Morliny są gorące.
3: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na gryla idealnie, jak majówka na dasie, to morlińska

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Zostawiam Jolkę.
3: Jolka, do ciebie.
4: Słucham? Kto mówi?

0: Jak Państwo mieli zerknąć sobie do kalendarza świąt nie zawsze oczywistych, to dzisiaj poza dniem flagi biało-czerwonej mamy także nieformalne święto. Dzień grilla, a dzień święty, wiadomo, w takich okolicznościach należy święcić i o tym być może też u nas będzie po 10:00. Za chwilę jednak najnowszy serwis informacyjny z kraju i ze świata w Radiu Gra. Muzyka wybrana
1: dla Ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś bez mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 20.

0: 6 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
3: Drugi dzień maja w kalendarzu, jest 10 na zegarach, słuchacie Radio Gra, to czas na najnowszy serwis informacyjny.
4: Donald Trump zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody z Unii Europejskiej. To według niego odpowiedź na nieprzestrzeganie umowy przez wspólnotę. Mamy umowę handlową z Unią Europejską. Nie przestrzegali jej, dlatego podniosę cła na samochody osobowe i ciężarowe do 25%. To miliardy dolarów napływające do Stanów Zjednoczonych. Przekazał amerykański prezydent, nie wyjaśniając, na czym według niego polegać ma nieprzestrzeganie przez Unię umowy handlowej. Do planów Trumpa odniosła się m.in. rzeczniczka Komisji Europejskiej. Paula Pino poinformowała, że w przypadku podjęcia przez Stany Zjednoczone działań niezgodnych ze wspólnym porozumieniem, Unia zastrzega sobie prawo do ochrony własnych interesów. Oświadczyła także, że Unia realizuje zobowiązania wynikające z porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi zgodnie ze standardową praktyką legislacyjną, na bieżąco informując o tym administrację amerykańską. Już ponad 2000 osób skorzystało z przeprawy promowej na Wiśle łączącą Wyspę Sobieszewską z Mierzeją Wiślaną. W ten weekend prom ruszył po zimowej przerwie, a na jego pokładzie tłumy rowerzystów, którzy przemierzają trasy rowerowe po obu stronach rzeki.
5: Zazwyczaj w zimie jeździmy na drugą stronę samochodem, ale do Mikoszewa, a teraz dodatkowa atrakcja promem.
6: No coś innego, tak? Na co dzień się nie pływa promami.
7: Słonecznie, pierwsze dni ciepłe, to fajnie.
8: Dzisiaj już krótkie spodenki i krótkie rękawek.
9: Przepłynęliśmy promem, dalej idziemy się przejść na Wyspie Sobieszewskiej na punkt widokowy. Może zobaczymy foki. Jakby przy małym szczęście mamy lornetkę, więc może się uda. I znowu przeprawą promową wracamy.
4: Z wypoczywającymi rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Emerytowany pułkownik Armii Stanów Zjednoczonych, były kapelan Gary Studniewski, urodzony w Ohio, został mianowany przez papieża Leona XIV biskupem pomocniczym archidiecezji waszyngtońskiej. Nowy biskup w stolicy Stanów Zjednoczonych pochodzi z rodziny polskich emigrantów. Gary Studniewski w armii służył w jednostkach artylerii, m.in. w Europie.
3: To jest i będzie piękna pogodowo sobota drugiego dnia maja, więc majówka z dużą dawką słońca i wynikiem w okolicach 24 stopni dzisiaj na termometrze. Jutro jest szansa, że dorzucimy kolejny stopień, ale jutro po południu mogą w regionie pojawić się chmury. Ciśnienie, stabilne warunki biometeo będą się zgadzały. Piękna aura, piękna wiosna za oknami. Korzystajmy, bo trzeba, bo warto. Na rowerze, biegowo, na motonogach, a może w zupełnie innych okolicznościach w tej chwili się znajdujecie. Być może jeszcze niektórzy nieśmiało sprawdzają grunt pod nogami, czy oby się zgadza. Jeżeli wczorajszy wieczór był wyjątkowo długi, czemu nie? Jest majówka, można więcej.
0: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Marcin Miśniewski, kłaniam się ponownie w Radio Gra, witajcie.

0: Aleja Gwiazd.
1: Dziś w Alei Gwiazd wyjątkowe trio, bo to nowe męskie granie 2026, a ten hymn nagrali Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Tym razem będzie o artystycznym ego.
2: Uważam, że u nas każdy po prostu potrafi to ego schować w kieszeń i że to jest najważniejsze przy tego typu projektach, że wszyscy jesteśmy solistami, wszyscy jesteśmy super charyzmatyczni ze swoimi pomysłami, ze swoją wizją, ale od samego początku wiedzieliśmy, że to jest projekt, że tutaj chodzi też o to, żeby połączyć te nasze kolory, połączyć nasze tekstury, że to nie chodzi o to, kto ma mieć więcej tekstu, kto ma mieć więcej miejsca, tylko to ma po prostu dobrze brzmieć i to ma być dobre jako całokształt i że każdy chce dobrze dla tego projektu i że właśnie każdy po prostu potrafił znaleźć tam swoje miejsce.
0: Radio Gra Wrocław.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa złoty 19 zł za opakowanie.

0: 3 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Ola lala majówka, ale jazda. Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na lamajówkę w Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na Leroy.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: To jest Gra FM.

0: Co za weekend?
1: Oliwia Ciszewska, zapraszam na kolejne podsumowanie tego, co się dzieje w naszym mieście. Centrum Historii Zajezdnia zaprasza jeszcze do końca tego weekendu na wspaniałe atrakcje. Trzydniowa majówka u nich trwa, od 10 do 18 warto się pojawić. Wystawy, warsztaty, pokazy taneczne, a także przejazdy zabytkowym autobusem, tak zwanym ogórkiem. Nie można tego przegapić. Wielka majówka w Partynicach to również trwa jeszcze do jutra, tam bezpłatnie. No i również polecamy piracką majówkę w Aquaparku. Tutaj więcej szczegółów na stronie wrocławskiego Aquaparku. Wielkie grillowanie odbywa się także do niedzieli na Pergoli, a także pokazy fontanny multimedialnej. Długi weekend to czas, gdzie od godziny 12 możemy pojawić się na Pergoli, poczęstować pyszną kiełbaską, no i skorzystać z warsztatów, m.in. warsztaty salsy, sportowe aktywności i wiele, wiele więcej. A fontanna to oczywiście aktywność wieczorna. Oliwia Ciszewska, zapraszam na ostatni serwis Co za weekend już za godzinę.
0: Poleca Radio Gra FM.

0: Weekendowy, majówkowy, piękny pokaz fontanny multimedialnej na Pergoli w naszym mieście to także propozycja nie do odrzucenia. Wieczorową porą można się przejść albo można się przejechać, dlatego że miasto zapowiedziało także większy ruch tramwajów linii specjalnej T4, dzięki której dotrzemy na miejsce, aby to wszystko zobaczyć na własne oczy, a zdecydowanie warto przyjemności. Bawcie się dobrze. A u nas za chwilę najnowsza prognoza pogody, a później Michael Sombello i Mossy Man. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, taniej masz.
4: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy, mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Spędź weekend majowy z Festiwalem Roślin w Trzebnicy. Tysiące odmian roślin z Polski i świata, prosto od producentów. 1-3 maja, hala widowiskowo-sportowa w Trzebnicy przy ulicy 3 maja 6. Kiermasz roślin ogrodowych. Wszystko dla Twojego ogrodu. Po reklamie.
2: To jest i będzie piękna pogodowo sobota 2 dnia maja, więc majówka z dużą dawką słońca i wynikiem w okolicach 24 stopni dzisiaj na termometrze. Jutro jest szansa, że dorzucimy kolejny stopień, ale jutro po południu mogą w regionie pojawić się chmury. Ciśnienie, stabilne warunki biometeo będą się zgadzały. Piękna aura, piękna wiosna za oknami. Korzystajmy, bo trzeba, bo warto.

0: Majówkę można spędzić na miejscu, chociaż z tą pogodą wcześniej różnie to bywało, trafiło nam się idealnie. Teraz w kalendarzu natomiast troszkę gorzej to wygląda. No ale mimo wszystko nie marudzimy, tylko wykorzystujemy. Niektórzy na miejscu, a niektórzy polecieli daleko. No właśnie, gdzie Polacy latają na majówkę? Sprawdzę to dla Was po 11, więc koniecznie pozostańcie z nami, bo za chwilę też u nas najnowszy serwis informacyjny. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus o wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Spędź weekend majowy z Festiwalem Roślin w Trzebnicy. Tysiące odmian roślin z Polski i świata, prosto od producentów. 1-3 maja, hala widowiskowo-sportowa w Trzebnicy przy ulicy 3 maja 6. Kiermasz roślin ogrodowych. Wszystko dla Twojego ogrodu.
8: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
9: Wiem, właśnie wróciłam.
8: Byłaś beze mnie?
9: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
10: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's Big Milk Magnum Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Po reklamie.
2: Sobotnie przedpołudnie, 11 na zegarach. Słuchacie Radio Gra, to czas na najnowszy serwis informacyjny. Sprawdzamy, czym żyje kraj i świat.
3: 34 aktywistów z globalnej flotylli Sumut, transportującej pomoc humanitarną dla strefy Gazy, zatrzymanych przez siły izraelskie u wybrzeży Krety, znalazło się w szpitalu. Wśród nich jest jedna osoba z Polski. W czwartek, przypomnę, Izrael poinformował, że jego wojsko zatrzymało około 175 aktywistów na około 20 statkach na wodach międzynarodowych u wybrzeży Krety. W tej grupie jest Polka Magdalena Górska, pracująca jako adiunkt na Uniwersytecie Utrechckim. W czwartek polskie MSZ poinformowało, że bezpieczeństwo polskich obywateli biorących udział w inicjatywie Sumut Global Flotilla było przedmiotem rozmowy z chargé d'affaires ambasady Izraela w Warszawie. Służba konsularna i dyplomatyczna pozostają w pełnej gotowości, zapewnił na platformie X resort dyplomacji. Odnalezienie dwóch zbiorowych mogił i pojedynczego grobu to efekty poszukiwań prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na Wołyniu. Wczoraj ekipy zakończyły misję poszukiwawczą w dawnych miejscowościach Ostrówki i Wola Ostrowiecka, w których spoczywają Polacy zamordowani przez ukraińskich nacjonalistów. O szczegółach reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
4: Ekipy mają pewność, że natrafiły na zbiorowe miejsca pochówków polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Wskazują na to relacje świadków i dokumenty, a także charakter ułożenia szczątków w dołach. Płytko i bardzo chaotycznie, mówi Rafał Kościański z IPN-u. Na pierwszą z mogił badacze natrafili w jednym z gospodarstw w Woli Ostrowieckiej. Drugi dół i grób znajdowały się w Ostrówkach.
5: W tym pierwszym miejscu w Woli Ostrowieckiej odnaleziono szczątki 5 osób, w tym jednego dziecka. Natomiast dalsze prace antropologiczne, no to jest kolejny element, ale dopiero po tej pracy ekshumacyjnej, który możemy przeprowadzić i z pełną odpowiedzialnością postawić dalsze hipotezy.
4: Instytut już zapowiada wniosek do władz Ukrainy o zgodę na ekshumację. To pozwoli wydobyć szczątki, zidentyfikować je i ponownie pochować.
2: To jest i będzie w dalszej części piękny, słoneczny, wiosenny, majówkowy weekend na termometrach. Dzisiaj w mieście i w regionie w okolicach 24 stopni, jutro 25-26, pokazują niektóre prognozy pogody. W nocy i wieczorem, im dalej wieczora, tym będzie troszkę chłodniej, okolice 10 stopni. Może uda się osiągnąć taki wynik jutro, więcej chmur po południu, ale wynik na termometrze cały czas znakomity. Niektórzy świętują, celebrują długi weekend. Są też tacy niestety, którzy dzisiaj na stanowiskach dzielnie walczą. Zatem jesteśmy z wami, gorąco was pozdrawiamy. Mam nadzieję, że do nas dołączycie. No do nas, mówi człowiek będący w pracy. Kłaniam się po 11 w Radiu Gra. Marcin Misiewski, dzień dobry.
0: Radio Gra FM.

0: Panie, panowie, rodacy, chociaż to rodacy bardziej wczoraj obowiązywało, dzisiaj świętujemy biało-czerwoną na różne sposoby. Niektórzy na miejscu, a niektórzy wręcz przeciwnie, świętują w zupełnie innych okolicznościach. Barcelona, Rzym, panie, panowie, Lizbona, Praga czeska i Budapeszt to są te najczęściej, no i Mediolan, rzecz jasna, włoski, to są te najczęściej wybierane kierunki na długi weekend majowy, na city break, miejsca, w których czujemy się najlepiej, jest nam dobrze, miło, a w niektórych pogodowo, no tam jest zawsze dobrze, jak chociażby taka Barcelona albo Lizbona, prawda? Według statystyki badań turystyki to są te miejsca, które Polacy najczęściej i najchętniej odwiedzają w długi majowy weekend. Ale na miejscu, żeby nie było wątpliwości, w mieście też jest fajnie, o czym was będziemy przekonywali całkiem niedługo.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, 1,19 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: KFC. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Spędź weekend majowy z Festiwalem Roślin w Trzebnicy. Tysiące odmian roślin z Polski i świata, prosto od producentów. 1-3 maja, hala widowiskowo-sportowa w Trzebnicy przy ulicy 3 maja 6. Kiermasz roślin ogrodowych. Wszystko dla Twojego ogrodu.
4: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.

0: Co za weekend?
1: Zacznę od tego, o czym nie można zapomnieć. Już jutro, 3 maja, mecz różlowy Ekstraligi na Stadionie Olimpijskim pomiędzy Betard Spartą Wrocław a Fogo Unią Leszno. To już od 19.30, warto być jednak troszkę wcześniej. Wielkie grillowanie na Pergoli to także do końca tego weekendu. Od 12.00 warto się tam pojawić, a od 18.00 do 20.00 pokazy wieczorne fontanny multimedialnej. Centrum Historii Zajezdnia, tutaj również majówkowe atrakcje i przejazdy zabytkowym ogórkiem, w Partynicach Wielka Majówka, no i koncertowo jeszcze John Porter o godzinie 20.00 w Starym Klasztorze. To ostatnie polecenie ode mnie. Oliwia Ciszewska, dziękuję za dziś i życzę udanej majówki.
0: Poleca Radio Gra FM.

0: Radio Gra Wrocław.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Gra Wrocław.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Sean Paul i Dua Lipa. No Jamajka to może nie jest, a z niej wywodzi się Sean Paul, ale też jest fajnie pogodowo, zaskakująco dobrze ta majówka nam się tutaj układa. 25-6 stopni jutro. No, czyste szaleństwo. Korzystajcie więc, bo warto, chociaż wieczorem jednak jakaś kurteczka by się cieplejsza przydała, bo no poczujemy, że ta wiosna nam się dopiero tak naprawdę mocno rozkręca. Szczegóły meteo za chwilę u nas.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
8: Wiem, właśnie wróciłam.
7: Byłaś beze mnie?
8: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
9: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie

0: Masz za złotówkę, żabkę. Uwolnij swój czas.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Spędź weekend majowy z Festiwalem Roślin w Trzebnicy. Tysiące odmian roślin z Polski i świata, prosto od producentów. 1-3 maja, hala widowiskowo-sportowa w Trzebnicy przy ulicy 3 maja 6. Kiermasz roślin ogrodowych. Wszystko dla Twojego ogrodu.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest i będzie w dalszej części piękny, słoneczny, wiosenny, majówkowy weekend na termometrach. Dzisiaj w mieście i w regionie w okolicach 24 stopni, jutro 25-26, pokazują niektóre prognozy pogody. W nocy i wieczorem, im dalej wieczora, tym będzie troszkę chłodniej, okolice 10 stopni. Może uda się osiągnąć taki wynik jutro, więcej chmur po południu, ale wynik na termometrze cały czas znakomity.
3: To jest Gra FM. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: Niech ta sobota płynie pięknie, spokojnie, przyjemnie. Korzystajcie z uroków aury wiosny i majowego weekendu. I tego wam życzę. Marcin Misiecki, kłaniam się, a po 12 po wiadomościach stery przejmie u nas Mariusz Pocyło. Dziękuję.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio gra w Wrocławiu.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność, to świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl.
4: Ola la, la majówka się rozkręca! Bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Takich okazji jeszcze nie było. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj goździki Pink Kisses w cenie dnia 7,97. Goździk 20-25 cm tylko 7,97. Ola la, jak majówka, to w Leroy. Zapraszamy, Leroy Merlin.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Spędź weekend majowy z Festiwalem Roślin w Trzebnicy. Tysiące odmian roślin z Polski i świata, prosto od producentów. 1-3 maja, hala widowiskowo-sportowa w Trzebnicy przy ulicy 3 maja 6. Kiermasz roślin ogrodowych. Wszystko dla Twojego ogrodu.
7: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
8: Wiem, właśnie wróciłam.
7: Byłaś beze mnie?
8: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
9: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carbdor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: 2 maja, 12, zapraszam na raport, a potem zagramy energetycznie Bibi Rexa i Faithless w numerze New Religion.
3: Korzenie naszych barw narodowych sięgają średniowiecza, ale sama koncepcja flagi państwowej to już historia dwudziestowieczna. Tak tłumaczy profesor Katarzyna Kuras, historyczka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziś Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Nasz reporter Maciej Sołtys pytał o znaczenie bieli i czerwieni.
4: Kronikarze średniowieczni wspominają, że orzeł jest biały i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No, bieli ma też swoją heraldyczną symbolikę, jest odpowiednikiem heraldycznego srebra, jest symbolem czystości, wzniosłości, natomiast kolor czerwony, bardzo cenny, bardzo trudny do uzyskania, jest z kolei symbolem szlachetności, takiej gotowości do przelewania krwi za ojczyznę.
3: Biel i czerwień jako barwy połączone ze sobą w kontekście narodowym po raz pierwszy zaistniały w 1792 roku podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Biało-czerwone morze flag powstało na Błoniach. O 14.30 przyjdźcie, aby wspólnie z nami i Dodą odśpiewać hymn. A już teraz fakty sportowe i Patryk Serwański. Dzień dobry.
5: Pora na nowy sezon cyklu Speedway Grand Prix. Rusza walka o tytuł indywidualnego mistrza świata w jeździe na żużlu. Na początek tor w niemieckim Landshut. Na liście startowej zawodów oczywiście obrońca tytułu, sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. W poprzednim sezonie do samego końca walczył z nim Australijczyk Brady Kurtz.
6: Przyglądam mu się z początku tego sezonu. Brady nie stracił nic tej iskry, która gdzieś tam tak niespodziewanie w ubiegłym sezonie nam zajaśniała, bo tak naprawdę to był pierwszy pełny sezon Brady'ego. On wygrał 5 ostatnich rund z rzędu. Powiesił tą poprzeczkę Bartkowi bardzo wysoko.
5: Tak mówił ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. W lidze NBA playoffy w nocy awans do drugiej rundy przypieczętowali Los Angeles Lakers. Zwycięstwami serię przedłużyli Detroit Pistons i Toronto Raptors. W parach z udziałem tych drużyn czekają nas mecze numer 7.
2: Radiogra, Mariusz Pucyło, dzień dobry, witam po 12, zapraszam do 17, a skoro majówka, to mało gadamy i dużo gramy.

W Radiu gra Sure. Gdyby się dało cofnąć czas, to do którego momentu w życiu chcielibyście wrócić? Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj mają urodziny. O, i czas na takie refleksje. A tego dnia tyle, że w roku 1958 urodziła się Małgorzata Ostrowska.

0: Małgorzata Ostrowska dzisiaj ma 68 urodziny, 54 lata kończy Dwayne Johnson, znany także jako The Rock, amerykański aktor, producent i były zapaśnik. Także 54 urodziny świętuje Norbi, 51 lat kończy za to David Beckham. Urodzony dziś człowiek jest bardzo zaradny, wyróżnia się swoją wspaniałą myślnością. Znany jest także ze swojego poczucia humoru, dobrego nastroju i wielkiego entuzjazmu, jeżeli chodzi o wady. Natomiast gdy ktoś go wkurzy, bywa bardzo zacięty i bardzo zawzięty. Najlepsze życzenia, a do tego w prezencie Daria Zawiałow. Już za chwilkę.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert tanie masz.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's Big Milk Magnum Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren! Voltaren!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Na planie jestem rycerzem. Zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral. Chwile, do których wracasz.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Spędź weekend majowy z festiwalem roślin w Trzebnicy. Tysiące odmian roślin z Polski i świata, prosto od producentów. 1-3 maja, hala widowiskowo-sportowa w Trzebnicy przy ulicy 3 maja 6. Kiermasz roślin ogrodowych. Wszystko dla Twojego ogrodu. Po reklamie.
3: To jest Gra FM.

0: Pozdrawiamy wszystkie dziewczyny, bo wszystkie są super. Anna Naklab w Radiu Gra 2 maja. Dzisiaj oczywiście Dzień Flagi Rzeczpospolitej, do tego oczywiście wrócimy, ale także kilka innych okazji do świętowania. Dzisiaj Święto Orła Białego, Światowy Dzień Tuńczyka, Międzynarodowy Dzień Harry'ego Pottera, Dzień Dronów, a także Dzień Grilla. No w majówkę i to przy takiej pogodzie to każdy dzień jest dniem grilla.
1: Radio Gra FM.

0: Alex Warren w Radiu Gra. Dzisiaj Dzień Flagi. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego nasza flaga jest biało-czerwona? No, wydaje nam się, że tak było zawsze, a tu okazuje się, że po raz pierwszy biel i czerwień zostały uznane za barwy narodowe dopiero 3 maja w roku 1979, czyli w pierwszą rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielkiej Konstytucji 3-majowej. No i jak głoszą kroniki, w czasie uroczystych obchodów uczestniczki miały na sobie białe suknie przepasane czerwoną wstęgą, a wysokiej rangi urzędnicy biało-czerwone szarfy. W ten sposób nawiązując do białego orła na czerwonym tle, który już w średniowieczu widniał na chorągwiach królewskich. O, i tak to się zaczęło. My za chwilę wrócimy do grania. Dawid Podsiadło w piosence To, co masz ty.
1: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś bez mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Ola la, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Spędź weekend majowy z Festiwalem Roślin w Trzebnicy. Tysiące odmian roślin z Polski i świata, prosto od producentów. 1-3 maja, hala widowiskowo-sportowa w Trzebnicy przy ulicy 3 maja 6. Kiermasz roślin ogrodowych. Wszystko dla twojego ogrodu.
15: To co, Angela? Idziemy na rower?
16: Ale mój stary już nie daje rady.
15: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
16: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
15: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
17: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Po reklamie.
19: Słuchasz radia Gra FM.

0: Ava Max. Powolutku kończymy tę godzinę, ale spokojnie. Majowy chill w Radiu Gra dopiero się rozkręca. Za chwilę raport o 13, potem kolejna porcja muzyki i różnych weekendowych, także filmowych inspiracji. Zachęcam, zostańcie z nami.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
3: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit. To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Tak, mają aromatyczną promkę. Kawa ziarnista Chibo 1 kg, różne rodzaje, 69,98 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzu drugi dzień maja, na zegarach 13, czyli pora na najnowszy raport. Teraz wiadomości z Polski i ze świata.
3: 33-latek sterujący łodzią, która wywróciła się na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu, trafił do aresztu. Jak mówiliśmy w faktach, mężczyzna był pijany. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby. Fakty w tej sprawie zbiera reporter Michał Kraso. Michale, jak doszło do tej tragedii?
4: Siedmioosobowa grupa brała udział w zabawie na wyspie na jeziorze Salino. Późnym wieczorem 5 osób postanowiło wrócić na brzeg. Łodzią sterował mężczyzna, który, jak się później okazało, był pijany, miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
5: Łódź się przewróciła, a pasażerowie znaleźli się w wodzie. Jednej osobie udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji nocnej.
4: Mówi aspirant Karolina Pruchniak z Wejherowskiej Policji. Niestety życia mężczyzny i kobiety w wieku 28 lat nie udało się uratować. Pijany sternik został zatrzymany. O losie 33-latka zdecyduje teraz sąd.
3: Kierowcom przypominamy, że do poniedziałku na drogach jest więcej kontroli. Prowadzą je policjanci z drogówki i grupy Speed.
6: Będziemy sprawdzać zarówno sposób przewożenia pasażerów, będziemy zwracać uwagę na te najbardziej poważne wykroczenia. Mówimy tutaj przede wszystkim o nadmiernej prędkości, która cały czas przynosi skutki w postaci ofiar śmiertelnych na polskich drogach, dlatego tych pomiarów też na pewno będzie dużo. Światła, czystość tych świateł, a jak światła, to i płyn do spryskiwaczy i wycieraczki, bo to często się okazuje w trasie, że zaczyna padać deszcz, a my nie jesteśmy w stanie oczyścić tej szyby, więc to jest też bardzo istotne.
3: Trzeba o tym wszystkim pamiętać, a wymieniał rzecznik Komendy Głównej Policji podinspektor Robert Opas. Kilka tysięcy biało-czerwonych flag będzie powiewać na krakowskich Błoniach.
7: 2 maja, dzień flagi. Czy macie te flagi policzone? Ile ich będzie?
8: Mamy policzone. Będzie około 4 tysięcy flag. Myślę, że jesteśmy w stanie też zabezpieczyć zapasowe, jeżeli by ich brakło, więc jeżeli braknie flag, mamy też chorągiewki, ponad 3 tysiące.
2: Po 13 doinformowani wracamy do grania. Radio Gra, Mariusz Pucyło, witamy. Majówka w najlepszym wydaniu. Czy teraz odpoczywacie, czy grillujecie, czy jesteście w drodze, czy nie daj Boże w pracy? Mamy dla Was idealną ścieżkę dźwiękową. Na początek tej godziny Andy Dust i Zakaria.

Zespół Manam, piosenka, której tekst sprawdzał się w niejedną majówkę. W tym roku na szczęście jest inaczej, ale od razu ostrzegam, że w przyszłym tygodniu, w połowie tygodnia czeka nas spory spadek temperatury, no a potem jeszcze przyjdą zimni ogrodnicy, także cieszmy się z tego, co mamy. Za chwilę gramy dalej, będą K-popowe Łowczynie Demonów, a potem sprawdzimy, co w maju wśród kinowych premier.

Anywhere, anywhere, anywhere. Rita Ora w Radiu Gra, a teraz sprawdzamy najgłośniejsze, najciekawsze, najbardziej oczekiwane filmowe premiery tego miesiąca. No, zaczęło się od drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady. Widzieliście już? Naprawdę dobrze się to ogląda, chociaż to powrót do historii sprzed lat. Za tydzień między innymi Mortal Kombat 2. Tak, będzie wielki turniej, będzie kolejna naparzanka. Pod koniec miesiąca, dokładnie 22 maja, coś dla fanów Gwiezdnych Wojen. Tym razem nie serial na Disneyu, tylko film na wielkim ekranie. Mandalorian i Grogu. Imperium upadło, a Nowa Republika, która stara się chronić wszystko, o co walczyła rebelia, zwraca się o pomoc do legendarnego mandaloriańskiego łowcy nagród Dina Djarina i jego młodego ucznia Grogu. O tym jest ten film. Historia aktorska, i to w jakiej obsadzie? Między innymi Pedro Pascal, Sigourney Weaver i Jeremy Allen White. W ostatni weekend maja premiera nowego filmu Guya Ritchiego zatytułowanego Zawodowcy. Ekipa najemników wciela w życie plan odzyskania wielomilionowego długu. Produkcję Guya Ritchie zawsze warto obejrzeć. Daleko

0: pewno znacie to powiedzenie inżyniera Mamonia z filmu Rejs. Proszę pana, ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. I zdaje się, że z filmami jest podobnie i w Hollywood już to dawno odkryli i chętnie powracają do filmów sprzed lat. Teraz czeka nas powrót do Policjantów z Miami. To już pewne, powstanie nowa wersja Miami Vice. Dokładnie, film będzie nosił tytuł Miami Vice 85. Jako Sonny Crockett pojawi się Austin Butler, natomiast Ricardo Tapsa zagra Michael B. Jordan i są plotki, które mówią, że ich przeciwnikiem będzie Tom Cruise, ale to plotki ciągle niepotwierdzone. Premiera tego filmu zapowiadana jest na lato przyszłego 2027 roku. Whitney Houston to już za chwilkę, a potem jeszcze między innymi Celine Dion.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Bikok, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Spędź weekend majowy z Festiwalem Roślin w Trzebnicy. Tysiące odmian roślin z Polski i świata, prosto od producentów. 1-3 maja, hala widowiskowo-sportowa w Trzebnicy przy ulicy 3 maja 6. Kiermasz roślin ogrodowych. Wszystko dla Twojego ogrodu.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Po reklamie.

0: muzyka dopasowana do pogody. W radiu gra Black Eyed Peas i Shakira. Pomagał David Guetta. Zbliża się 14. Sprawdzimy, co tam dzieje się na świecie, a potem gramy dalej. Potem Ebony Hurts.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
1: Wiem, właśnie wróciłam.
0: Byłaś beze mnie?
1: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
2: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Spędź weekend majowy z Festiwalem Roślin w Trzebnicy. Tysiące odmian roślin z Polski i świata, prosto od producentów. 1-3 maja, hala widowiskowo-sportowa w Trzebnicy przy ulicy 3 maja 6. Kiermasz roślin ogrodowych. Wszystko dla Twojego ogrodu.
2: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Zaczynamy najnowszy raport o 14. Dzisiaj sobota, drugi dzień maja. Tak, tak, to już maj.
3: Waszyngton ostrzegł europejskich sojuszników, w tym Wielką Brytanię, Polskę, Litwę i Estonię, o spodziewanych dużych opóźnieniach w dostawach broni z USA. Jak przypomina Financial Times, trwająca już ponad 2 miesiące wojna z Iranem wyczerpuje amerykańskie zapasy. Przekierowanie dostaw broni zakupionej przez państwa NATO dla Ukrainy na własne potrzeby nie wykluczał wcześniej amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wczoraj Waszyngton miał zatwierdzić sprzedaż bliskowschodnim sojusznikom, w tym Izraelowi i Zjednoczonym Emiratom Arabskim, sprzedaż uzbrojenia o wartości ponad 8 miliardów dolarów. Pijany sternik doprowadził do tragedii na Jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Takie są wstępne ustalenia policji po nocnym wypadku. W wyniku przewrócenia się łodzi zginęły 2 osoby. 2 kolejne trafiły do szpitala.
4: Mężczyzna, który kierował łodzią, został zatrzymany, a badanie jego trzeźwości wykazało, że znajdował się w stanie nietrzeźwości, miał ponad 1,5 promila alkoholu.
3: Mówiła aspirant Karolina Pruchniak z wejherowskiej policji. Na pokładzie łodzi było łącznie 5 osób. Ponad 30 strażaków gasi pożar Tartaków i Iwkowej koło Brzeska w Małopolsce. Nikt nie został ranny, nie ma też zagrożenia dla mieszkańców znajdujących się w pobliżu budynków. Trwa majówka, gdy jedni grillują, inni gorączkowo powtarzają wiedzę przed maturami. Jak usłyszał w Lublinie reporterem Dominik Smaga, im bliżej poniedziałku, tym większy stres.
5: Coraz trudniej tuż przed maturą.
6: Intensywnie.
7: Stres?
6: Lekki, ale staram się o tym nie myśleć.
7: Męczy?
6: Tak, bardzo.
7: Tajne metody?
6: Powtarzać, powtarzać i jeszcze raz powtarzać.
7: Bez paniki?
8: Raczej bez paniki.
9: Najlepiej działają fiszki.
6: To jest czas, żeby dopieścić szczegóły i być dobrej myśli.
9: Czasami mam dość, ale pocieszam się, że już niedługo koniec i będę po.
3: Trzymamy kciuki. Będzie dobrze.
2: Drugi dzień majówki. Dzień dobry, witajcie ponownie. Dzień dobry tym, którzy są z nami od dawna i tym, którzy dołączyli dopiero przed chwilą. Sobotnie popołudnie, idealny moment, żeby odetchnąć i zanurzyć się w dźwiękach. Mariusz Pucyło, cześć. Yeah!

0: muzycznie, filmowo, serialowo, jak to zawsze w sobotnie popołudnia w Radiu Gra. Teraz informacja dla miłośników seriali. Pamiętacie kiedyś Nianie? W roli głównej pojawiła się kto? Agnieszka Dygant. No i teraz mamy podobną sytuację, czyli znany amerykański serial doczeka się polskiej wersji. O co chodzi? O genialną Morgan, która w polskiej wersji ma mieć tytuł Genialna M. Obejrzymy go w telewizji Polsat oraz na platformie Sky Showtime i tutaj właśnie znowu Agnieszka Dygant wcieli się w Martę, sprzątaczkę pracującą na komisariacie, która jak się okazuje ma łeb nie od parady i potrafi wiele zagadek rozwiązać, takich zagadek, z którymi najlepsi śledczy sobie nie radzą. No myślę, że lepszej aktorki do tej roli to nie mogli znaleźć. Agnieszka Dygant pojawi się jako polska genialna M. No tym razem nie Morgan, ale Marta.
1: Radio Gra.

0: with you, Enrique Iglesias. Dokładnie za tydzień będzie gościł w Polsce. No, myślę, że już o tej porze sporo osób będzie czekać na jego występ na stadionie w Gdańsku, bo to właśnie tam 9 maja o 20 wystąpi Enrique Iglesias i to jedyna okazja, żeby w tym roku zobaczyć go w naszym kraju. Chociaż u nas na antenie na pewno będzie gościł nieraz. No i w wypadku Enrique to nie do końca wiadomo, czy lepiej, żeby śpiewał z playbacku, czy lepiej, żeby śpiewał na żywo.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra Wrocław.

Muzyka na majówkę w radiu gra, a w kinach też premiery takie w sam raz na majówkę. Myślę, że włoskie klimaty do majówki pasują. Mówię o włoskim filmie zatytułowanym Wolność po włosku. O tym, jak niespełniona pisarka trafia do więzienia, a tam nawiązuje znajomości, które zmieniają i jej życie, i ją samą. Piękne Włochy, włoskie klimaty, włoski język. Valeria Golino i Matilda De Angelis w rolach głównych. No ale najgłośniejsza premiera tego weekendu to oczywiście Diabeł ubiera się u Prady 2. Wracamy po latach. Obsada ta sama, czyli oczywiście jest Meryl Streep, jest Anne Hathaway. Pojawia się też Emily Blunt i Stanley Tucci. Tym razem Miranda.

0: Walczy ze swoją byłą asystentką Emily, a obecnie rywalką na kierowniczym stanowisku. Panie konkurują o wpływy i przychody z reklam w czasach upadającej prasy papierowej. Ogląda się to świetnie, widzowie po seansie zachwyceni, także warto sprawdzić.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
3: To jest Gra FM.

0: Ed Sheeran, który ostatnio ogolił głowę na łyso. Niektórzy wiążą to z jego znajomością z Łatwo Gangiem. Wspólnie nagrali swego czasu piosenkę. Ale Ed mówi, że powody są inne. Ogolił głowę, żeby zaznaczyć nowy początek. Nie wiem, co na to fani, ale sam Sheeran jest zachwycony. Powiedział, bardzo mi się to podoba i myślę, żeby tak to już zostawić. Także do łysego Sheerana chyba będziemy musieli się przyzwyczaić. Zbliża się 15 i najnowszy raport, a potem Gordo i Loco Loco. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
7: Spędź weekend majowy z Festiwalem Roślin w Trzebnicy. Tysiące odmian roślin z Polski i świata, prosto od producentów. 1-3 maja, hala widowiskowo-sportowa w Trzebnicy przy ulicy 3 Maja 6. Kiermasz roślin ogrodowych. Wszystko dla Twojego ogrodu.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Przyjemnie nam upływa sobotnie popołudnie, ale warto sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Zapraszam na raport o 15.
3: My, Europejczycy, musimy wziąć większą odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo, zaapelował niemiecki minister obrony narodowej. Boris Pistorius komentował w ten sposób decyzję USA o wycofaniu z Niemiec 5000 żołnierzy. Według polityka to był ruch do przewidzenia. Pistorius podkreślił, że wszystkie przyszłe misje wojskowe Niemcy będą koordynować z europejskimi sojusznikami, Wielką Brytanią, Francją, Polską i Włochami. Droga jubileuszowa ponownie otwarta. Popularna trasa na Śnieżkę, najwyższy szczyt Karkonoszy, przez niemal całą zimę pozostawała zamknięta z powodu ryzyka lawinowego. Na linii teraz nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, jakie warunki panują obecnie w Karkonoszach?
4: Śniegu jak na lekarstwo. Biało jest już jedynie na stromych zboczach i fragmentach szlaków w wyższych partiach gór. Na wspomnianej drodze jubileuszowej pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego przekopali taki zalegający wielki płat. Jest bezpiecznie, dlatego od dziś trasa jest już otwarta dla wędrujących. Koniecznie spakujcie krem z filtrem, bo przez całą majówkę synoptycy zapowiadają dużo słońca, zero opadów i temperaturę nawet do 21 stopni w dolinach i do 10 na szczytach. Przyda się także porządne obuwie, bo podłoże jest bardzo mokre od topniejącego śniegu.
3: Wielu turystów zdecydowało się spędzić majówkę nad Bałtykiem. Z turystami, którzy przyjechali do Świnoujścia, rozmawiała reporterka Anna Pałamar.
5: Pierwszy raz w życiu byłam w sanatorium w energetyku. Bomba! Będę tu na pewno wracać.
6: Jak się Państwu podoba?
7: Bardzo. Będziemy tu przez majówkę i na pewno skorzystamy z tych atrakcji.
8: Okazji 1 maja, 3 maja. Marynarka wojenna, zobaczymy mundury marynarskie, bo od nas w Oświęcimiu to nie ma.
9: Świnoujście jest ładne, piękne. Świnoujście takie czyste, zadbane.
3: I ten szum morza w tle. W Świnoujściu zaplanowano na ten weekend sporo atrakcji. Dzisiaj na Latarni Morskiej wzniesiona zostanie największa na świecie biało-czerwona flaga.
2: 2 maja, Dzień Flagi, Radiogra, Mariusz Pucyło, witajcie po 15. Pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów. Imieniny obchodzą Zygmunt, Anatol i Witomir. Wszystkiego dobrego, teraz Gordo w przeboju Loco Loco.

0: Świętujemy majówkę Cool and Gang Celebration. Cieszymy się dobrą pogodą, ale wieczorem, jak już się zmęczymy, to usiądziemy przed ekranem i wtedy można obejrzeć jakiś nowy serial. Jest kilka nowych propozycji, wśród których wyróżnia się nowość Apple TV, serial zatytułowany Wdowia Zatoka. Troszeczkę jak miasteczko Twin Peaks, może troszeczkę jako nowszy serial stamtąd. Horror, który dzieje się na przeklętej wyspie w Nowej Anglii. Opowiada o przesądnych mieszkańcach oraz burmistrzu, który nie chce wierzyć w ich ostrzeżenia. Tego burmistrza gra Matthew Rhys, znany m.in. z serialu Perry Mason, czy Zawód Amerykanin. Na początek mamy dwa odcinki, dwa bardzo zachęcające odcinki. Wdowia Zatoka w Apple TV to chyba najlepszy nowy serial tego tygodnia. Do innych jeszcze sięgniemy, a za chwilę Zalia.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższy

0: nie dasz rady? Odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.

Druga Babes w Radiu Gra, a my dzisiaj świętujemy 2 maja, czyli dzień flagi. Zarówno biel, jak i czerwień na naszej fladze odpowiadają kolorystyce godła państwowego, czyli biały orzeł na czerwonym tle i stąd między innymi barwy naszej flagi. Do tego biały kolor w heraldyce, czyli nauce o herbach, oznacza srebro, ale także wodę oraz czystość, natomiast czerwień jest symbolem ognia, krwi oraz waleczności i odwagi. Proszę bardzo, 2 kolory, biały, czerwony. A ile znaczeń? My gramy dalej, teraz Ale Farben i Body Talk.

0: Męskie granie, a my wracamy do nowych seriali tego tygodnia. No to może teraz Netflix, tam wśród premier Człowiek w ogniu. Dręczony przez swoją przeszłość i ścigany przez wrogów, weteran sił specjalnych walczy o utrzymanie przy życiu nastolatki. Na niebezpiecznych ulicach Rio de Janeiro zapowiada się ciekawie. To na Netflixie. Prime Video proponuje Dom Duchów. Ekranizacja powieści Isabel Allende. Taka rodzinna saga o losach trzech pokoleń silnych kobiet. Jeżeli lubicie sagi dziejące się jeszcze w tej szerokości geograficznej, to warto. Dom Duchów to premiera, nowość w serwisie Prime Video. Tyle o serialach, za chwilę wracamy do grania. Będzie Blondie, będzie też Britney Spears.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie?

0: wielkopolska.pl i na stacjach MOL.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła

0: przedsiębiorców.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mam jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Jest szczęśliwa i jest gwiazdą, to skąd w nocy biorą się te łzy? No proszę, jak po latach autobiograficznie brzmi ta piosenka. Britney Spears, gramy dalej. Za chwilę Roxana Węgiel, potem między innymi Backstreet Boys. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM. Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Lubisz lody?
9: Lubię.
8: Ja lubię owocowe.
9: A ja śmietankowe.
8: Na patyku.
9: Z pudełka.
8: A chcesz spróbować moich?
9: A ty moich?
10: Koral. Przełamuje lody.
11: Siedzisz codziennie w korku przez 2 godziny? To wyobraź sobie, że ból nie pozwala ci siedzieć. A hemoroidy przytrafiają się milionom Polaków. Wybierz Proctoglyvenol w granatowym opakowaniu, który leczy hemoroidy. Lek Proctoglyvenol działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Szybko usuwa przykre odczucia i leczy uszkodzone naczynia żylne hemoroidów. Lek Proctoglyvenol odzyska i komfort siedzenia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Proctoglyvenol, krem doodbytniczy oraz czopki. 1 gram kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. Jeden czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. Wskazanie: miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Island Limited.
12: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
13: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
12: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa wyburzeniowa.
14: Super.
12: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
15: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce!
16: Wiem, właśnie wróciłam.
15: Byłaś beze mnie?
16: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
17: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carbdor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
19: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
18: Grzybica?
19: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
18: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
19: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
18: I jak ładnie się błyszczy.
19: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
18: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
19: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Stevie Wonder w Radiu Gra, a my ciągle w trybie majówkowego odpoczynku. Gramy lekko, łatwo i przyjemnie, a do tego dorzucamy różne filmowe, serialowe i telewizyjne podpowiedzi na weekend. Właśnie w tej godzinie przyjdzie pora na telewizję. Czy będzie w ogóle po co włączać telepudło? To sprawdzimy za kilka minut. Teraz Backstreet Boys, potem Sanach i Daria Zawiałow.
1: Radio Gra FM.

0: Stanach i Daria Zawiało w Radiu Gra. Przeglądam listę serialowych premier na ten maj. Będzie nieźle, powiem wam. Wróci Kasztanowy Ludzik i to już niedługo, w przyszłym tygodniu, a także pojawi się nowość, serial Legendy. Jak brytyjscy urzędnicy walczą z gangami narkotykowymi w latach 90. Z brytyjskich seriali powrócą także Rywale. Do tego wśród nowości Jack Ryan z pod tytułem Wojna Duchów. Będzie też Rancho Datonów, coś dla miłośników Yellowstone. Pojawi się też nowy serial braci Duffer, czyli The Boroughs. Maj w serialach zapowiada się bardzo dobrze. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
3: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
2: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

On My Way z pozdrowieniami dla tych, którzy słuchają nas w drodze. Tiesto w radiu gra. Długa majówka trwa, chociaż niektórzy narzekają, że ta długa majówka to trochę taka krótka, tylko 3 dni. No to słuchajcie, za miesiąc kolejny długi weekend. W pierwszym tygodniu czerwca, w czwartek, przypada Boże Ciało, także bierzemy wolne na piątek i wtedy już za miesiąc mamy 4 dni wolnego. W sierpniu długiego weekendu nie będzie, bo 15 dzień miesiąca przypada w sobotę. Buu.

0: Ale przyjemne brzmienie. Talk to you i another w radiu gra. Teraz o tym, co wieczorem w telewizji. Skoro mamy majówkę, no to musi być patriotycznie. Dzisiaj można obejrzeć film KOS, czyli opowieść o Tadeuszu Kościuszce, który wraca do Polski w towarzystwie wiernego przyjaciela i byłego czarnoskórego niewolnika. Między innymi Jacek Braciak i Bartosz Bielenia w rolach głównych. Psy ze swoją trzecią częścią W imię zasad też do obejrzenia dzisiaj wieczorem, no ale to już chyba tylko dla miłośników Cezarego Pazury i Bogusława Lindy. To nie to samo, co część pierwsza. No i Twierdza ze znakomitą obsadą Sean Connery, Nicolas Cage. To jest film, który zawsze chętnie się ogląda. To wszystko do obejrzenia dzisiaj wieczorem w ogólnodostępnej telewizji. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mam jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's Big Milk Magnum Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
10: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
13: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13.

0: bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrabki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: No i to jest muzyka na majówkę. I takie nuty znajdziecie właśnie u nas w Radiu Gra. Także zachęcam, bądźcie z nami także przez resztę soboty, w niedzielę. A potem słyszymy się w poniedziałek, kiedy będziemy sobie osładzać powrót do pracy. Ja zapraszam właśnie w poniedziałek po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte, cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Siedzisz codziennie w korku przez 2 godziny? To wyobraź sobie, że ból nie pozwala ci siedzieć. A hemoroidy przytrafiają się milionom Polaków. Wybierz Proctoglyvenol w granatowym opakowaniu, który leczy hemoroidy. Lek Proctoglyvenol działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Szybko usuwa przykre odczucia i leczy uszkodzone naczynia żylne hemoroidów. Lek Proctoglyvenol. Odzyskaj komfort siedzenia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Proctoglyvenol. Krem doodbytniczy oraz czopki. 1 gram kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. Jeden czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. Wskazanie miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. Podmiot odpowiedzialny Recordati Island Limited.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
12: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
11: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
13: Ten zabójca nie popełnia błędów.
11: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
14: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
15: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
14: Grzybica?
15: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
14: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
15: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
14: I jak ładnie się błyszczy.
15: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
14: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
16: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 4-10 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
18: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
17: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
18: Litorsal Senior?
17: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
19: Zdrowit.
20: Po reklamie.

0: Radio Gra Wrocław.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
3: Na planie dajesz siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Gorąco?

0: to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Gotowi na majówkę?
12: Tak!
11: Hamak?
12: Jest!
11: Grill?
12: Jest!
11: Zdrabki i gry Lotto?
12: Są!
13: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra Wrocław.
0: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
9: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
8: Grzybica?
9: Zdarza się częściej niż myślisz. Dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
8: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
9: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
8: I jak ładnie się błyszczy.
9: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
8: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
10: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 do paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
13: Może poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie.
16: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej.

0: od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verve i Effecta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Chciałem ja, czułany, game. Nędą.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: K2, to co dziś robimy?
9: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka, romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię, ty drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
8: K2!
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone, dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.

0: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Reklama.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Po reklamie.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
3: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
2: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
4: Super.
2: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne.

0: przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.

0: Gra Wrocław.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2.
7: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy, mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Lubisz lody?
3: Lubię.
2: Ja lubię owocowe.
3: A ja śmietankowe.
2: Na patyku.
3: Z pudełka.
2: A chcesz spróbować moich?
3: A ty moich?
4: Koral. Przełamuje lody.
5: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
1: Po reklamie.

0: Radio Gra Wrocław.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra Wrocław.
0: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
0: Po reklamie.

0: Radio Gra FM.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
2: Po reklamie.
3: Ladies and gentlemen, this is Mumble number 5.